My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki Bajdaru, Saltiri dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w Astriach.

Miałem sentyment do Takołycza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wodę sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Jest czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Jak informuje prawosławna parochia Świętej Trójcy w Lubinie, możesz się już zapisywać do uczesty w drugim połomnictwie kopalniki na Świętą Horu Grabarku. Połomnictwo Niżnioszlejskich kopalniki odbude się w sierpniu augusti na prastnik preobrażenia gospodniego z błogosławienia Władoka Jureja, archiepiskopa Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi. Władoka Jurej przyznaczył jakiś czas temu kapelana dla kopalniki, jakim jest otec Bohdan Repeła, lubiński paroch. Pomniczystwo swoim patronatom objęła kompania KGHM. Odbude się ono w dniach od 18 do 19 sierpnia augusta. Detali znajdziecie na sajcie lubińskiej parochii. W najbliższy weekend w Łuchach w Lubuszskim województwie zagory 36. Lemchiuska Watra, jak organizuje Stowarzyszenie Lemko Tower ze Strzelec Krajeńskich. W programie tegorycznej Watra zaprezentują się meczeńczyma Lemko Tower Junior, Lastiłoczka, Lastiłczata, Koczera, Julia Doszna, Trojanda, Burjan, Syręcza, Dolarowy Bracia, Cynadzija. Podzieja zaczyna się w piatniciu i potrwać aż do niedzieli nad raną. W niedzielu będzie służba Boża w prawosławnej cerkwi w Łuchach. Uczestnika Watra może korzystać i z przyrody. Woda ta plaża te niedaleko za gory Watra. W dniach od 31 lipca julia do 2 sierpnia augusta będzie przechodziła 46. Lemkiuska Watra na Czużonie w Michalowie. Zachęcamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prowadzi się w sieci Facebook i na Instagramie. Organizatora Stowarzyszenia Lemkiu oprzyludnili już cenę biletu na tegoryczną Watrę. Cena normalnego biletu to 50 zł na 2 dni, a bilet ze zniżką to 40 zł. W ramach specjalnej promocyjnej oferty możesz przyzbyć normalny bilet razem z dwutomowym kontekstualnym słownikiem lemkiuskiego języka w cenie 230 zł. Na watrianiej scenie wystupią meczeńczyma werbung ze Słowacji, Rekarpata, Lastiłoczka, Koczera, Wodogra i Kapela Samopołudne i inczo. Okrem tego organizatora planują od paru dyskusyjnych paneli i wystaw. Kraśni prosimy! A już w najbliższy weekend 25-26 lipca julia Muzej Lemkiuskiej Kultury w Zundranowi prosić na świato od Rusal do Jana. W ramach sobotniego programu od 16 godziny przedwyczajne jest zwyczajnie muzeju, promocja książek i stricze z autorami, wokłado i dopowity, pokazy remesła, konkursu, a też położenia kwitia w miściach pamięty. O 18 godziny odbude się koncert, w którym wystupią hudacy i udobna grupa Esta. Ten zawierzy się ogniskom. Niedzielny program odkroje bohosłużenia w cerkwi Świętego Mikołaja w Zundranowi. Pak o 13 odbude się oficjalne odkrycie podziei i koncert, w którym zaprezentują się Słednicka, Ligonkari, Kapela Duklany, Osławiano, Kalina, Makowicia, Marianna Żelezna i Hogasz, Karpatia, Hudacy i Taburian. Okrem tego będą pokazy remysła, konkursy i zabawy. I to ten zawierzy się ogniskom.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Bogowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

lemkiuskie archiwum, je miścią, w którym poczujete, ryczy, których de inde ne przeczytate, ani ne najdete. Słuchajte lemkiusko archiwum w radiu ruskoj bursy LEM FM, prosit Paulo Hanas. Dneska w lemkiuskim archiwum przedstawiona bude osoba władyky Tomy Polańskoho. Zapisał in się bardzo dobry w historii lemkowiny, ale i grekokatolickiej cerkwi.

Toma Polański wrodził się w 1796 roku w Bortnym, w rodzinie z długimi tradycjami świaszczenniczymi. Pro dzieciństwo przyszło o władyki nie znamy niczego. Pro jego młodość też dużo nie znamy. Naukę skończył win w 1819 roku i jeszcze w tym samym roku przyjął świaszczenniczy świadczenia. Jako student musiał być i bardzo zdolny w nauce, a znamy proto za to, że przed wyświadczenią nie ożenił się. W tamtych czasach takie przypadki trafiali się bardzo rzadko, a kiedy już się trafiali, to zdolnym osobom, które rychtowane byli do odegrania w życiu cerkwy ważnej roli.

Od 1840 roku Toma Polański był kryloszyną premyskoj kapituły. W czasie tym też był doktorem filozofii i za to obniał stanowisko zawidującego w filozofskim liceum w Premyślu. Licej to dorychtował młodych szkolariów do dalszej nauki na różnych uniwersytetach. Liceum Polański kierował do reformy austriackiego szkolnictwa, która miała miejsce w 1851 roku. Swój urząd Toma Polański wykorzystywał z wielką korzyścią dla całej Lemkowiny. Stychał win do Premyśla lemkiwską młodzież, żeby mogła się hen wczyć. Jedną z Lemkiń, która wtedy trafiła do Premyśla, była Klaudia Aleksowicz, późniejsza pisatelka i dijaczka serd galickiego żynostwa. Jeszcze bliższym mecenasem dla Lemkiw stał się Toma Polański, zanimający po Grychoryju Achemowiczu episkopską katedrę w 1859 roku. Bo już w 1863 roku, na czwartym roku premyskiej duchownej seminarii, połowina była Lemkami. Fakt od Lemki mogli zawdzięczaty Lem swojemu episkopowi. Trzeba dodać, że był to pierwszy galicki episkop Lemko. To od czasu Tomy Polańskiego na galickich chniażych cerkownych stilciach zasiadali Lemki, aż do końca XIX wieku. W tym dwóch Lemkiów było galickimi metropolitami. Toma Polański władyką był przez 10 roków. Nie był to długi czas, ale przyniósł win wielu pozytywnych zmian. W czasie tym władyka Polański borął się o odnowu duchową i utrzymania schinnej tradycji w cerkwie.

relacji świeczenniki Józefa Mochnackiego i Anatolija Wachniajnegna wynika, że episkop Toma Polański bardzo mocno wziął się za oczyszczanie cerkownego obrzędu z łatyńskich elementów. Episkop Polański nielem oczyszczał obrzęd z zaniedbań poprzednich wików, ale i nie dopuszczał do wprowadzenia różnych nowości do obrzędu. Takimi nowinami były na przykład klakania do przyczasty, wprowadzania suplimacji do cerkwy i majowy bohosłużenia. Zawdiaki władycy Polańskiego doszło do podpisania dekretu Konkordia. Był to bardzo ważny dekret, który doprowadził do normalizacji stosunków między cerkwą łacińską a grekokatolicką. Toma Polański był jego współautorem. Podpisany został 19 lipca 1863 roku w Lwowie. 30 września tego samego roku zatwierdzony został na zebraniu Kongregacji Propagandy Wiry i potwierdzony przez papu Pia IX 6 żółtnia. Dekret to regulował cerkowne spory, których do teper nie wyjaśniało cerkowne prawo.

Toma Polański był tym, który sprotywił się polonizacji w Galicji. W XIX wieku sytuacja była taka, że wielu świadczenników galickich w mniejszym stopniu na Lemkowyni besidowało po polsku. Władyka Polański zapisał się też bardzo dobry świadomości premyskich bursakiów. Za jego sprawą preorganizowano na statutowe Bractwo Świętego Mikołaja, które bardzo pomagało galickim bursakom w Przemyślu. Władyka Toma Polański umarł 15 maja 1869 roku.

Jest to taki wers, co strasznie opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem lemkowina jedna, lem.

Tökköstök intiver. Bem tis sanoku. De im mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie sklesisto, nie na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Garazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Garasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.

0: Teto, skade máte to tu špivanku?
1: Od mojej mamy strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziwka, a oni mi to tu špivanku potom dali.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla powiatu grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
Burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie Łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łemkowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskid na Torzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łemkowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łemkowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łemkowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łemkowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście-Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, tak z ty wyrosły na soli narodu mogo.

kochani słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Tronos.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

0: suslami.
1: Дорогі Лемке, Janko Cismario, bo Iwan zo Świdnika was serdecznie pozdrawuje, że lubię całą moją śpiewankę. Ale znacie, że teraz już mam 77 roków, ciężko sami śpiewać po infarcie i po operacji serca, ale lubię lemkiewską śpiewankę, a szanuję jej tak, że zapisuję jej i rychtuję już czwartą książkę, gdzie wyjdą śpiewanoczki, żeby młoda generacja szczoskaj proste mała z czego wyczytać i tekst, i melodię, żeby nie zabyli to nasze dziedziwskie.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

Son, poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zeleniu, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysył, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejka nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewirny, świtamy piszł, tebe lyszył, rytna. Ja думал, że бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, же м тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Rydnom besidom. De oczy ne zwernu, de ne pidu, tam cin twoich werchiv idę moim szlidom, nebom zachmarenym ciachne spominy do kariat, proklinat. Hej, sejky, hej, moi, składom, hej. Ne zatom do cia wernu zemle, żem z krwiu wyplułał grudy, ne za to. Lem za to, żem cię lubił. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzityny, prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał dido sejk składom z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich szlid za didom stelił, smuszką lichał, aż wkrył morokom, z toho nikoli svitania nie dwihat. Zamer w dneśniosty zamienił w kupu kamienia didowe pokolenia.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.